Serce podpiszem. Serce podpiszem. Serce podpiszem. Serce podpiszem. Sekar powiem.

Nacbio. Nacbio. Keď srdce podpíšem. Sekar povie. Sekar povie. Nime strach. Kerstaj to zaries.